0: to niech unij się nie
1: I po nám ajla hodne.
2: Nej pale iná babla.
1: Maele.
2: A vôbec má deva pa goj.
1: O deva pa má ne tebe, maele biele.
2: La pebe iba te, se vende iba.
1: Se vende ta casa, ajma, mira.